traktora, šč, mama kupila traktora, šč, mama kupila traktora. Trajna Nina, Armagedonona, traktor, mama ljubila Morona, šč.